0: zaraz fika diabeł, co w TikTok ta baby. Yeah man, Rafinha a domicile, siła Camp Nula. Run the track.
1: Mm-hmm.